0: Onda Polígono. La radio alternativa de Toledo. .7.3 de la FM. www.ondapoligono.org.
1: Środa, godzina 21. Partyfon, czyli audycja o muzyce. Zapraszam, Patrycja Długoń.